Znojnej zebrał się ferajny kwiat. Harmonia cicha na trzy czwarte rżynie. Ferajna tańcz, ja nie tańcz.